Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, Pan